Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

SK Radom. Ain't no hesitation.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.

0: rmf.fm/rmf.fm.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Najpiękniejsza plaża na świecie jest w Kozienicach. Plaża, na której króluje zabawa, rekreacja i najlepsze siatkarki w Polsce. Gmina Kozienice, Polski Związek Piłki Siatkowej, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor Enea Wytwarzanie zapraszają na Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. Kozienice 2026. Zobacz i przeżyj sportowe emocje. 6-7 czerwca. Kozienice. Wstęp wolny. Poleca Radio SK. Więcej na kcris.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Wracamy!
16: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
17: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
16: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Reklama.
1: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
2: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
3: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
4: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
10: Hej, Radomianie!
11: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
12: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
11: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
3: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
5: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
13: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
14: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
15: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
16: No co wy, spawane z profili będą git.
17: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
15: Siadek.
17: No co?
18: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
19: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: I po reklamie.

0: wrzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
20: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
21: Po reklamie.

SK Radom.

0: aklamacja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
13: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. 2-2 Polska zremisowała w towarzyskim meczu z Nigerią na PGE Narodowym. Wcześniej z Ukrainą reprezentacja Polski przegrała 0-2. Mimo to kibice dają reprezentacji i selekcjonerowi kredyt zaufania.
18: Trzeba dać mu szansę, żeby mógł w dłuższej perspektywie czasowej wykazać się z tymi zawodnikami, poszukać trochę nowych.
19: Lewandowski jeszcze się sprawdza w tej reprezentacji.
6: Bez niego nie istniejemy.
17: A z kibicami rozmawiał Michał Skolimowski. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się w jednej z hal. W krytycznym momencie walczyło z nim 15 zastępów strażaków. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. W poniedziałek TPN zamyka ostatni odcinek. Morskie okorysy. Pokrywa śnieżna w wyższych partiach gór jest już zbyt cienka.
2: Taka to jest fajna sytuacja, kiedy mogę powiedzieć, że jest czwartek, ale już mamy weekend i wolne, i nawet niektórzy mają długi weekend i dużo wolnego. Ja wiem, że są wyjątki, które dzisiaj musiały pójść do pracy. Patrz ja, ale ja się z tego powodu cieszę, bo jestem z wami. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. PZ Jauer, Dom nad Wodą, czyli rozpoczynamy bardzo spokojnie.

skoro już Hozier poruszył taki temat Take Me Into Church, to ja przypominam, że żeby zdziwienia nie było, jak ruszycie gdzieś w podróż, dzisiaj w Kościele Katolickim mamy Boże Ciało, stąd ten długi weekend. Tak, dziewczynki będą sypać kwiatkami, ale będą też procesje przemieszczać się po ulicach miejscowości, tych mniejszych, większych. W związku z tym pewne ulice będą i drogi pozamykane, dlatego bardzo proszę z uwagą i rozwagą, żebyście gdzieś tam się nie zaplątali i żebyście oczywiście mogli dojechać i przejechać sprawnie, więc może pomyślcie o tym zawczasu, bo potem będzie żal, machanie rękami, nerwy i po co to? I po co to, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś na weekend, to proszę to tak dograć, żeby wszystko było zgrane. A ja tak właśnie przy okazji chciałem was zapytać, gdzie wy jesteście i co robicie? Kto wylądował w pracę mimo tego, że niby wolne, że weekend, że wszyscy się ekscytują, że znowu wyjmiemy grille, wrzucimy kiełbaski na ruszli, będzie fajnie? Nie każdy tak ma, nie każdy, naprawdę. Więc kto w pracy wylądował? Dajcie znać. Kto właśnie przy grillu? Kto ewentualnie bez planów? Komu się plany posypały? Kto ma lepsze niż zakładał, że będzie miał? Czekam. 664-402-302, tutaj można wysyłać SMS-y. Czekam też na głosówki, a właściwie przede wszystkim czekam na głosówki od was na naszym eskowym Messengerze. Nie będę ukrywał, że jakieś małe co nieco procentowe się znajdzie. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, 19 po 9, to SK.

0: Nasz dobry znajomy Oskar Cyms w Radiu SK, to są hity na czasie, cały czas od Oskara już za nami. Zaraz będzie Sean Paul, nie sam, Dua Lipa będzie mu towarzyszyć, świeżo upieczona żona, jak wieść niesie. No lie, taki kawałek wam zagram, 25 minut zostało do godziny 10 i są pierwsze meldunki związane z długim weekendem od was. Niestety pogoda trochę psuje nastroje, co Anita wrzuciła na naszego Messengera.
1: Siemanko, siemanko, my właśnie w drodze z Wrocławia do Energylandii. Tyle kilometrów, a deszcz pada, ratujcie, Boże, tylko nie to. Wszystko ominęliśmy, i procesje, i tak dalej, wszystko dopięte, zaplanowane, ale na pogodę wpływu już nie mamy.
0: Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, jak mówią, więc mam nadzieję, że ten deszcz, który też doskonale w tej głosówce było słychać, w końcu przejdzie, przeminie i chociaż, że przestanie padać. Już nie mówię o słońcu, ale żeby tak można było. A podobno tam w tym parku rozrywki to bardzo łatwo się osuszyć. I jeszcze Kuba.
2: Cześć, Adeska, to jest Kuba. Moje plany fantastyczne, bo jedziemy z rodzinką całą do Karpacza, do Szklarskiej Poręby, ale pogoda chyba nie dopisuje, ale i tak nam nic planu nie popsuje, więc to będzie super weekend. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiamy ciebie, Kuba, i całą rodzinkę. Słyszeliście ten ciężki oddech Kuby, który powiedział, jedziemy do Karpacza z rodzinką całą. Kuba, dasz radę, pogoda będzie okej, okay. Oczywiście tego się trzymamy i zaklinamy te prognozy synoptyków, które rzeczywiście przewidują, że może być deszczowo, ale co, my nie damy rady? My nie damy?
3: Reklama. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
7: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
8: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
9: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: i po reklamie.

0: Ale to jest dobre, a przy okazji być może niezła propozycja do tego, żeby teraz, kiedy wstaliście z łóżka, może trochę później właśnie się trochę rozgrzać. Tańcz, tańcz, tańcz, Bledka, nowość na naszej playliście wśród hitów na czasie. Za 7 minut będzie godzina 10, a niektórzy na dzisiaj mają specjalną misję, jak się okazuje. Jest głosówka od Marty.
1: Hej Eska, ja może nie do pracy, ale jadę na procesję. Będę grała w orkiestrze Dendej na saksofonie i mamy na mszy. Jeszcze na procesji będziemy grać. Mam nadzieję, że będzie piękne wydarzenie i nam pójdzie wszystkim tak, jakbyśmy to wszystko chcieli, tak jak poszło na próbach, tak pójdzie teraz. Pozdrawiam was serdecznie.
0: No to wielki podziw dla Marty, bo powiem wam szczerze, że dmuchać w saksofon to wcale nie jest taka prosta sprawa, więc żeby tam sił starczyło.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Słyszysz szum wody? To Twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
11: Jedziemy?
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
17: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
18: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
17: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
19: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
12: Radom na czasie.
9: Cześć, Sandra Pawłowska. Kozienice po raz kolejny staną się stolicą siatkówki. Już w weekend 6 i 7 czerwca odbędzie się tam Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. Będzie to 13. edycja. W sobotę odbywać się będą eliminacje, a w niedzielę gry finałowe. Grand Prix odbędzie się na boiskach do siatkówki plażowej przy ulicy Bohaterów Studzianek 30. Wstęp wolny, a Radio SK jest patronem medialnym tego wydarzenia. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie i do usłyszenia. Cześć!
6: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Małopolsce. Na zboczach Góry Lubogoszcz rozbił się śmigłowiec. Jego poszukiwania trwały od wczoraj, po tym jak zniknął z radarów.
8: Strażacy odnaleźli miejsce katastrofy. Niestety, znajdująca się na pokładzie osoba poniosła śmierć.
6: Mówi Hubert Ciepły z tamtejszej Straży Pożarnej. Przyczynę katastrofy wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Podtopienia, powalone drzewa i setki interwencji na Śląsku. Przez region przetoczyły się burze z intensywnymi opadami deszczu. Najtrudniejsza sytuacja była w Rybniku, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju. Polska-Nigeria 2-2 w meczu towarzyskim na PGE Narodowym. Wynik w ostatnich sekundach spotkania ustalił obrońca Przemysław Wiśniewski, który popisał się mocnym strzałem z dystansu.
20: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no, albo czwarte piętro, albo bramka.
6: A polska reprezentacja, przypomnijmy, nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata.
21: Ale widzieliście ten gol na żywo? W sensie w czasie, kiedy mecz trwał? Petarda, co? Chcemy więcej takich goli, takich zdecydowanych działań. Ach, my to lubimy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Komodo, I just died in your arms. Tak rozpoczynamy tę godzinę z hitami na czasie.

Coming Home to The Dirty Money i Skylar Grey w Radiu SK. Gramy hity na czasie 17 po 10. Jeżeli w ten weekend postanowiliście sobie, że będziecie mieć tak zwane spowolnione ruchy i już zauważyliście, że to się bardzo przekłada na wasze funkcjonowanie, no to zaraz, zaraz. Proszę tutaj żadnych zażaleń nie wysuwać, bo przecież tak miało być. Jeżeli ktoś was zapytał w domu, napijesz się kawy, minął kwadrans, tej kawusi nadal nie ma, to spokojnie, doczekacie się. Miało być, miały być spowolnione ruchy, to są. Właśnie długie weekendy są od tego, żeby się nie śpieszyć i żeby odpoczywać. Są tacy, którzy narzekają na pogodę, bo faktycznie w wielu miejscach naszego kraju, według tego, co mówią ci, którzy się na pogodzie znają, czyli synoptycy, ona może kaprysić w ten długi weekend, ale są też miejsca, gdzie jest okej. Bartek napisał z Gorzowa Wielkopolskiego, że w Gorzowie słoneczko ładnie świeci. Można iść na długi spacer, albo robić coś jeszcze, czemu słoneczko sprzyja na przykład. I tu nie wiem, postawię trzy kropki, zostawiam to waszym pomysłom, waszej fantazji. Kawałek, który zagram teraz, jest o tyle wyjątkowy, że niektórzy w nim słyszą polski tekst, w którym pada sformułowanie czeski Władziu. Już się kiedyś tym na antenie zajmowaliśmy, a ja wam powiem tylko tyle. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: W Radiu SK hity na czasie i hity zawsze na czasie, tak można powiedzieć. Już o tym kawałku od Riany SNM. Moi drodzy, jeżeli lubicie patrzeć w niebo, jeżeli jesteście miłośnikami astronomii, albo tak po prostu lubicie, jak jest fajne lato, ciepły wieczór, takie wiecie, niebo rozgwieżdżone i tak sobie z kimś najchętniej w to niebo spoglądacie, no to uwaga, bo w czerwcu będzie prawdziwy festiwal. Czeka nas aż 9 kosmicznych wydarzeń, które będzie można obserwować właśnie nocami. Co to będzie? Wszystko od koniunkcji planet przez spadające gwiazdy, aż po truskawkowy księżyc. Więc bądźcie przygotowani, sprawdźcie dokładnie, kiedy co się będzie działo, co będzie spadało, co będzie można zaobserwować. A mi przy okazji się przypomniało, że niektórzy za kierownicą to są jak gwiazdy, nie? My ich widzimy, oni nas niekoniecznie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
15: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
16: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
15: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
17: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
20: I po reklamie.

To jest i hity na czasie i Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Jeżeli wy też się nad tym zastanawiacie, pamiętajcie, że nam, swojej ulubionej Esce, wszystko możecie powiedzieć. Paweł na przykład ze Świdnicy się odezwał i napisał: dzień dobry, gotuję obiad dla całej rodziny. No i już Paweł ode mnie dostaje status bohatera domu. Teraz Avicii, Ale Black, Wake Me Up, później Alan Walker i Barcelona, a także Olivia Rodrigo i Drop Dead. Feel my

0: dopada trupem po różnych obowiązkach domowych, szkolnych, pracowych, uczelnianych, no to ma właśnie długi weekend, mam nadzieję długi, od tego, żeby trochę podładować akumulatory i baterie razem z nami, z Eską. U nas hity na czasie i takie nówki sztuki jak ta. Olivia Rodrigo, Drop Dead. A dokładnie za 4,5 minuty będzie godzina 11 i punktualnie o 11 będziemy mieć dla Was wesce najświeższe newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.

0: Szopa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Hej, Radomianie!
2: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
3: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
2: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
4: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
5: Wszyscy tutaj to zabawki.
6: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
4: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
7: Eska Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
9: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
10: Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
20: I po reklamie.
21: 11. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. 6 województw z alertami. IMGW ostrzega przed burzami na zachodzie i południowym wschodzie Polski.
22: Od 12 alerty zaczną obowiązywać na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam IMGW przewiduje, że burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 60 km na godzinę. W zachodniopomorskim, lubuskiem, w północnej części dolnośląskiego i na zachodzie Wielkopolski ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 17. Tu trzeba przygotować się na silny wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę.
21: O czym informował Jakub Krzyżak. Ostatni krok do meczu o tytuł. Maja Chwalińska powalczy w półfinale wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider.
23: To jest taka zawodniczka bardzo waleczna, bardzo wybiegana, grająca świetnie z kontry, podobnie jak Maja, bardzo dobrze poruszająca się.
21: Mówi dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki, a mecz dziś około 17. W długi czerwcowy weekend najczęściej latamy do Włoch, ale popularna jest też Hiszpania, wynika z danych branży turystycznej. A jeżeli chodzi o wyjazdy krajowe, tu najpopularniejszym kierunkiem jest Bałtyk.
24: No ale są też tacy, którzy w długi weekend latają na przykład na mopie, bo sobie postanowili, że o, to wykorzystam ten czas wolny na to, żeby w końcu ogarnąć cztery kąty. No i tak im wyszło, że teraz mają latanie na mopie, w miotle i tym podobnych. No to zagram tak, żeby się chciało. Alex Warren, Fever Dream, później Quavo z Darią Zawiałą w Bubble Tea. Rafał Adamczak, dzień dobry, to już dwie po 11:00.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Mr. Know-it-all, to jest Teddy Swims, to Radio SK, to są hity na czasie 17 po 11, niby długi weekend, ale niektórzy wylądowali w robocie, no bo taka praca, wszystkie służby pracują, które gorąco pozdrawiamy, są też inne zawody, bez których no, dzisiaj by się nie obyło, gdyby ktoś tam do pracy nie poszedł i nie dopilnował tego, czego musi dopilnować. Proszę bardzo, na dowód wpadła głosóweczka od Bożeny.
1: No cześć, cześć! Ja jestem właśnie jedną z tych osób, które jedzie do pracy i właśnie skręcam na autostradę i się modlę, żeby nie stała w korku, bo wszyscy pewnie jadą nad morze.
0: No to trzymamy kciuki za to, żeby jednak tam się nie pokorkowało Bożenie po drodze, ale słuchajcie, są też tacy fachowcy. Fachury od początku do końca. Sami z siebie dzisiaj nawet idą do pracy. Marcin się odezwał.
2: Cześć, Marcin z tej strony. Ja właśnie pakuję kuchnię na auto i jadę pani zamontować ładnie, żeby dzisiaj i jutro to zrobić i żeby mogła sobie w sobotę z czystym sumieniem posprzątać i załadować wszystkie akcesoria kuchenne do pięknych nowych szafek. Pozdrawiam, cześć.
0: To jest zrozumienie potrzeb klienta. Jakie to jest podejście do klienta. Wiem, co mówię, sam mam w tym momencie kuchnię w remoncie. Jak ja bym chciał, żeby ktoś już mi teraz tę kuchnię zamontował. No ja jeszcze muszę trochę poczekać, ale wydaje mi się, że tylko czymś gorszym od remontu kuchni w domu może być jeszcze remont łazienki. Z tą częścią, wiecie którą, prawda? Rudimental i Kali, Till I Know. Już teraz w Radiu SK, a później będzie Dawid Podsiadło.

0: Halo, halo, halo, tak zawołała do nas, a wręcz zaśpiewała Beyoncé, to jest SK, to są hity na czasie. Zaraz Damiano Dawid, Born with a Broken Heart, tak wam zagram. 26 minut do godziny 12, hej, jeżeli was zapały dzisiaj jakieś rozkminy, że co z tego, że idzie lato, co z tego, że idą wakacje, bo to wszystko zaczyna się już w tym miesiącu, wy nie macie planów i w ogóle to jakoś tak dziwnie, jeszcze nie byliście na żadnym koncercie, na to wszystko są lekarstwa, jeszcze dajcie sobie czas, wszystko się jakoś wyprostuje i zaplanuje, natomiast jeżeli chodzi o festiwale i koncerty. Kto tutaj oczywiście może pomóc? No my, SK. Moi drodzy, w imprezce możecie zgarnąć od poniedziałku zaproszenia na koncert Black Eyed Peas, który odbędzie się 17 czerwca w Warszawie w ramach Warsaw Music Festivalu, więc będziecie mogli na pewno przeżyć, no, niezłe wydarzenie na żywo, zobaczyć ekipę Black Eyed Peas, ale też inne ekipy, które tego dnia festiwalowego grać będą, czyli Baci Kasperczyk, Tripsa oraz duet Calvi i Remi. To wszystko do zgarnięcia w imprezce od poniedziałku, a w gorącej 20 w piątek nie dość, że taki bilet będziecie mogli wygrać, to jeszcze spotkanie z gwiazdami w dniu koncertu, więc śmiało zaglądajcie po szczegóły na sk.pl. No i oczywiście zgłaszajcie, bo to nie jest tak, że ta ilość biletów jest nieograniczona, więc działajcie, żeby potem żalu nie było.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Radom, Słowackiego 84.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
13: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
12: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
17: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
20: I po reklamie.

0: Jeżeli tam, gdzie jesteście ten weekend, kąpię was w deszczu, to mam nadzieję, że chociaż wycieraczki w waszym aucie działają w rytm takich hitów na czasie, które wam podrzucamy w Radiu SK. To Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Tak się nazywa ten kawałek. 8 minut pozostało do godziny 12. Jak kto woli do... Uwaga, i to niespodzianka, nie sobotniego, a czwartkowego południa, bo to długi weekend. Dzisiaj mamy Boże Ciało. No i przypominam, jako że takie święto w Kościele Katolickim, to będą procesje. Drodzy kierowcy, nie jeździmy na pamięć, rozglądamy się, będą zmiany w ruchu, będą utrudnienia, trzeba będzie gdzieś tam objazdem, gdzieś może chwilę poczekać. Ale teraz na chwilkę zmieniamy temat, dlatego że uwaga, właściciele psów i kotów, idzie zmiana. Pewien chiński startup technologiczny obiecuje rewolucję w naszym dogadywaniu się ze zwierzakami i wymyślili urządzenie, które nazywa się już Petty Chat. To jest takie miniaturowe coś oparte na sztucznej inteligencji, co ma tłumaczyć wokalizację i mowę ciała naszych pupili na ludzki język z podobno z imponującą skutecznością i dokładnością. Czyli w końcu będziemy mogli się dogadać z psami, kotami, nawet kiedy te nie będą wydawać z siebie dźwięków, a jedynie na przykład merdać ogonem bądź ruszać uszami. Tylko coś mi się wydaje, oczywiście tutaj naukowcy mówią, że halo, halo, uwaga, traktujmy to urządzenie wyłącznie jako narzędzie pomocnicze, a nie rzeczywiście taki gadżet, przez który się na 100% dogadamy. Coś mi się wydaje, że jeżeli nikt jeszcze nie wymyślił czegoś, dzięki czemu ludzie na całym świecie będą się dogadywać, i nie mówię to o różnicy języków, tylko po prostu porozumieniu, no to my ze zwierzętami? A poza tym i tak czuję, że kto jak kto, ale koty to nam wytną taki numer, że raz, dwa, trzy, algorytm będzie złamany i urządzenie rozpoznane i znowu się nie będziemy dogadywać.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%, RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
9: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
14: Radom na czasie.
15: Cześć, Sandra Pawłowska. Koszykarskie emocje ponownie w Radomiu. Tu startuje jubileuszowa 15. edycja prestiżowego turnieju Radom Basket Cup, który od teraz nosi nazwę imienia Krzysztofa Sońce. Przez 4 dni hala Mosiru przy Narutowicza i radomskie sale gimnastyczne będą tętnić sportową walką. Zobaczymy setki młodych zawodników z Polski i z zagranicy. W 4 kategoriach wiekowych wpadajcie na trybuny, kibicować ekipie MKS Piotrówka Radom. Wstęp wolny.
16: Dochodzi 12. Agata Chruściak. Zapraszam. Wypadek w Skarszewie pod Kaliszem. Zderzyły się bus i osobówka. Jedna osoba jest ranna.
17: Poszkodowana została dziewczynka w wieku około lat 14. Helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala.
16: Mówi Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu działają służby, są utrudnienia w ruchu. A w związku z długim weekendem policjanci prowadzą wzmożone działania i sprawdzą...
4: Stan trzeźwości kierowców, alkohol nie łączy się z kierowaniem. Będziemy zwracać uwagę na stan techniczny.
16: Ale przede wszystkim prędkość, mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Wzmożone kontrole potrwają do poniedziałku. Świetne sportowe informacje z Chin na koniec. Polskie siatkarki pokonały Czechy 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego. Jutro biało-czerwone zmierzą się z Serbią.
6: To jest długi weekend, wy tam, ja tutaj, to jest Eska, to są hity na czasie i razem tworzymy jedność i całość, prawda? Dajcie znać, co się u was dzieje. Te meldunki długo weekendowe chętnie przyjmuję pod 664-402-302 albo głosówki na Messengerze. Tak, to jest wskazane, głosówki na Messengerze. Rafał Adamczak, dzień dobry, Fukaj i Vito Bambino zaczynają tę godzinę.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Sylwia Grzeszczak i Pożyczony. To ja mogę pożyczyć wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj cokolwiek świętują, czy to są urodziny, czy może jakiekolwiek inne okazje, ale też Sylwia jakoś mnie tak natchnęła na wspominki i teraz będzie gadanie z cyklu, kiedyś to było. Gale SK Music Awards, pamiętacie? Jeżeli znacie dobrze naszą SK-ową historię, pewnie pamiętacie, prawda? No to Sylwia Grzeszczak była rekordzistką tych nagród, dlatego że zdobyła ich najwięcej, na swoim koncie ma 9 zdobytych statuetek. Tak to dokładnie wyglądało i teraz już koniec wspominania. Teraz przenosimy się do teraźniejszości, czyli długiego weekendu. Przyszedł SMS pod 664-402-302 od Sebastiana i Amelii. Wczoraj byliśmy z narzeczoną we Włoszech. W sensie, no, prawie. Pizza włoska zjedzona w restauracji, także myślę, że można zaliczyć. A dzisiaj kiełbaska z grilla, czyli absolutnie polski klimat. Hieny, no nie musieliście już o tej kiełbasce, kiedy ja tutaj w pracy. Ale smacznego, nie tylko Sebastianowi i Amelii, ale każdemu, komu się dzisiaj udało uruchomić grilla, odpalić grilla, no i cokolwiek tam na nim przyrządzić, albo każdemu, komu dopiero uda się to zrobić. I jeszcze wleciała głosówka, bardzo ważna, głosówka od Kazika.
1: Pozdrawiam wszystkich malujących dzisiaj u teściów.
0: Słyszeliście? Malujących u teściów. No to Kazik, ja trzymam kciuki, żeby okazało się, że teściowa jest taka, że dobrego schabowego w podziękowaniu przyrządzi, świetny obiad zrobi, a nie, że nic, nawet dobrego słowa nie powie. A może Kazik już, ty wiesz, jaka jest teściowa, dlatego tak chętnie malowanie u teściów uskuteczniasz. No nie wiem, daj znać jeszcze, bracie. Tame Impala i Jimmy Dracula już teraz muzycznie, a później Enrique Iglesias i Duel El Corazon w Radiu SK.

0: się tu.
1: Igo, Bruce, tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie, a wiecie, że 13 będzie za 28 minut. Jak sobie chcieliście trochę dzisiaj pospać, poleżeć, ale jeszcze teraz jesteście w łóżku, no to ja nie wiem, ale zaryzykuję stwierdzenie, że chyba trochę przesadziliście, więc bardzo proszę nie spać, bo wam miną fajne rzeczy, które dla was mamy. A dzisiaj i jutro i w przyszłym tygodniu popołudniowe wrzuć na luz po godzinie 16 będziemy mieć dla was wejściówki do Santago, a właściwie dla was i całej waszej ekipy na rozpoczęcie lata z Eską w tym parku wodnym. Wszystko odbędzie się 20 czerwca wraz z noclegiem i jeszcze 5 stóp kieszonkowego dostaniecie. Oczywiście wszystkie szczegóły macie a propos zgłoszeń na sk.pl, więc działajcie, żebyśmy mogli trochę z wami pobasenować i pobawić się i skutecznie lato powitać. Dzisiaj taką kolejną wejściówkę w takim pakiecie, o jakim opowiedziałem, rozdamy po godzinie 16. Jutro też to zrobimy i w przyszłym tygodniu na pewno też po 16 w programie Wrzuć na luz, więc sk.pl, tam wchodzicie i tam zostawiacie zgłoszenia. A za chwileczkę ja wam zostawię w uszach numer APT. Kojarzycie, prawda? To Rosé i Bruno Mars, będzie też Kungs i Teofilius London i Galaxy w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj. Znajdź. Rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Wracamy!
16: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
17: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
16: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
20: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
19: Ci, co ją znają, reagują.
20: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
21: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Czy ty masz jakiś sposób na ewentualne deszcze, bo ludzie narzekają, że dzisiaj pada?
1: Parasole. Klasyk.
0: Moi drodzy, sprawa rozwiązana. Pewnie będzie więcej pomysłów, a na pewno więcej hitów na czasie. Paweł Bogaj z wami zostaje, Rafał Adamczak. Dzięki.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Z kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: I po reklamie.
15: 13. Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury. To na zboczach góry Lubogoszcz, gdzie rozbił się helikopter. Zginął 30-letni pilot. O szczegółach Dominika Baraniec.
16: Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Służby nie podają tożsamości osoby odnalezionej przy wraku. Na obecnym etapie służby nie informują o możliwych przyczynach katastrofy. Będą je wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.
15: Pożar zakładu utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Składowano tam również odpady niebezpieczne. Na miejsce ściągnięto specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
17: która nie stwierdziła zagrożenia dla pobliskich mieszkańców oraz środowiska.
15: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. Przyczyny bada policja i biegłe z zakresu pożarnictwa. Sukces Mai Chwalińskiej napędza młodych. Nasza skrzynka mailowa jest rozgrzana do czerwoności zgłoszeniami chętnych do gry, mówi prezes klubu, w którym gra Maja. Piotr Szczypka zadeklarował, że wskoczy do Sekwany, jeśli Chwalińska wygra turniej. Dziś około 17:00 Polka zagra w półfinale z Rosjanką Dianą Schneider.
18: Na zegarach 13:00, Boże Ciało, a w wielu domach oczywiście w Polsce da się teraz usłyszeć taki charakterystyczny bulgot rosołu. Do tego makaron, marchewka. No i jeśli nie mieliście pomysłu na obiad, no to właśnie coś się znalazło. Do tego, uwaga, dorzucam hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam do 18:00. Justin Bieber, Nicki Minaj, to za chwilę, na początek Sia.

0: No i się po francusku nam tu zrobiło. 19 minut już za chwilę po 13. To są oczywiście hity na czasie. Proszę zrobić głośniej. Ja tak naprawdę to wejście powinienem zacząć trochę innym hasłem. Na przykład SK Toy Story Radio. Jeśli nie wiecie, o czym ja mówię, no to zachęcam do lekkiego posłuchania. Proszę zrobić głośniej, bo dwa razy nie będziemy powtarzać.
1: SK Toy Story Radio.
2: Pept, pypt, pipt, popt, pu. Baba, bada, bao, babe, baba, dbao, baba, o baby.
3: Rozgadanko! Co ty robisz?
2: Trenuję dykcję. W końcu jestem rozgadanka, lalka, która uczy mówić, więc sama muszę wiedzieć, jak to robić.
0: To była oczywiście Kasia Węsierska. A ta druga postać to byłem ja, proszę państwa, tak, pochwalę się, wystąpiliśmy razem, zrobiliśmy fajną rzecz i na przykład do snu, jeśli wasze dzieci uwielbiają słuchanki, bajki, takie klimaty, to proszę bardzo, proszę wbijać na naszą aplikację, tam jest coś specjalnie właśnie dla dzieciaków. Moja chrześnica, właśnie dostałem zdjęcie, drzemie sobie, dostała do posłuchania jako pierwsza fragmentów tych moich wejść, no i ona naprawdę dobrze się bawiła. Jeśli chcecie też posłuchać, puścić swoim małym szkrabom, proszę bardzo, Toy Story Radio, polecam gorąco.
1: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji.

0: One Republic to już za nami w Radiu SK. To są hity na czasie. 24 minuty zostało nam do 14. A ja tylko przypominam, wczoraj Polska-Nigeria 2-2, ale po wczorajszym meczu właśnie z Nigerią, gdzie Przemek Wiśniewski w ostatnich minutach z całej pety taką ładną bułeczkę strzelił. To była wspaniała bramka. Nasz trener Jerzy Urban podszedł właśnie do Przemka i wykrzyczał coś takiego.
1: Wiśniewski!
0: Wiśniewski, czyś ty mi zwariował? Nikt się nie spodziewał, że będzie 2-2. No wszyscy się cieszą z remisu, nie ze zwycięstwa. Tak nie powinno być, panowie. Proszę się wziąć do roboty. Z dobrych informacji to, że do września na pewno nasza reprezentacja nie przegra, bo nie jedziemy na mundial. Ale pytanie, czy wy też macie na koncie coś takiego spektakularnego, jak ta bramka wczorajsza? O czym moglibyście się pochwalić tutaj na antenie Radia SK? Czekam na wasz odzew pod 664-402-302. Proszę wykręcać numer na swoim telefonie. Ja odbieram, sekretarz Paweł, można mnie tak nazywać. Ewentualnie Messenger Radia SK, tam nagrywajcie swoje głosówki. Czym spektakularnym warto podzielić się przed całą Polską? Radio SK. Będę miał fajne rzeczy za fajne odpowiedzi.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: I po reklamie.

0: naprawdę fajnie gra. Talk to you w Radiu SK, 7 minut zostało nam do godziny 14. A wiecie co, sprawdzam sobie w tym momencie, kto nie pracuje. No i nie pracują sportowcy. A właśnie, pracują tak samo jak radiowcy, sportowcy dzisiaj w pracy. Sprawdzam, rano po 10 grały nasze siatkarki z Czeszkami. I tutaj można się ucieszyć, gładko wygrały 3-0. Są takie plotki, że podobno grały o dostęp do morza. Na szczęście naszym się udało. Radio SK. No i Czesi nadal jedynym tym, co łączy ich z morzem, to te przywitania. Ahoj, ahoj.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
13: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
12: To dobre cechy charakteru.
13: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
14: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro.
17: Emocje rosną.
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
19: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Castorama.
0: Teoria
4: i praktyka.
0: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach.
3: Cześć, Sandra Pawłowska. W Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu możecie oglądać wystawę Współczesna Warszawa na starej fotografii. Prezentowane na niej zdjęcia to aktualne kadry Warszawy, które dzięki zastosowaniu dawnych technik fotograficznych zyskują charakter analogowych obrazów, mówi jej autor Jacek Turczyk.
4: Dlaczego wystawa jest tutaj? Bo jest to tak jakby forpoczta tego, co się wydarzy za rok, ponieważ pomysł jest, żeby następnym miastem, które będzie dokładnie w ten sam sposób pokazany, starymi aparatami na negatywach, będzie Radom. Więc ja już od jakiegoś czasu spaceruję sobie po moim rodzinnym Radomiu i uwieczniam Radom współczesny metodami, którymi robiono zdjęcia 50-60 lat temu.
3: Wystawę możecie oglądać do końca maja.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Przed Mają Chwalińską pierwszy wielkoszlemowy półfinał w życiu. Polka wczoraj wygrała ćwierćfinał French Open i tym samym awansowała dalej. Jej rywalką będzie Rosjanka, Diana Schneider. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, jakie są szanse na zwycięstwo Mai?
6: Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo Chwalińska i Schneider wcześniej mierzyły się ze sobą tylko raz, 4 lata temu w Stambule. Wtedy górą była Rosjanka, na niekorzyść Mai przemawia też pozycja w rankingu WTA. Schneider jest w tej chwili 23, Polka 114. Rosjanka na pewno będzie próbowała siłowo zdominować Polkę, ale Maja góruje nad nią techniką i finezją. Zapowiada się więc ciekawe spotkanie. Panie powinny pojawić się na korcie około 17.
5: Tragiczny finał nocnej jazdy w Osieku nad Notecią. Auto zjechało z drogi i wpadło wprost do rzeki. Kierowca samodzielnie wydostał się na brzeg.
7: Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu. Był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie.
5: Mówi Wojciech Zeszot z Policji w Pile. Życia 23-letniego pasażera nie udało się uratować. Norweski rząd chce ograniczyć korzystanie z komputerów czy telewizorów w przedszkolach i zastąpić je częstszym czytaniem książek. Minister edukacji zapowiedziała wprowadzenie nowych wytycznych, tak aby małe dzieci spędzały przed ekranami jak najmniej czasu.
8: Odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapy pogodowe Polski. No i no nie jest za ciekawie, słuchajcie. Ten weekend to tak bardziej pod znakiem chmur i lekkiego deszczu. No to tak, żeby rozgonić chmury, mam dla was bardzo przyjemne hity. Już teraz, uwaga, gram wam nowe męskie granie.

nowy długi weekend wjechał w SC na pełne, już prawie 16 minut po godzinie 14. Ala wysyła pozdrowienia prosto z Sopotu, u nich jeszcze słońce, ale być może będzie padać. Pozdrawiam gorąco, Ala. Ja sobie odpaliłem właśnie kamerkę online właśnie z Sopotu, no i widzę, chodzą ludzie po tym molo, jest pięknie, jest wspaniale, jest cieplutko. Dajcie znać, co się u was dzieje, pada, nie pada, świętujecie, bawicie się, a może już odpaliliście grilla. Dajcie znaka, czekam na wasze informacje na eskowym Messengerze 664-402-302. Tymczasem słuchajcie, niezłe kino, no to jest Hollywood. Martin Scorsese szokuje Hollywood. Podobno twórca chłopców Sferajny został pewnym doradcą. Dostał w firmie zajmującej się sztuczną inteligencją pracę i już teraz podobno wykorzystuje te narzędzia w swoim nowym filmie. A branża krzyczy, że to jest zdrada kina i tak nie powinno być. No bo to w sumie taka dobra reakcja. To trochę tak, jakby ktoś dodał keczup do włoskiej potrawy. Tak się nie robi.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: ja, to oczywiście Rihanna, ale Maja Chwalińska zagra dzisiaj w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros z Rosjanką Dianą Schneider. I ten mecz po 16, proszę już szykować kciuki, trzymamy kciuki za naszą Polkę. I to podobno nie będzie prosta droga, ja sobie poczytałem, posłuchałem ekspertów. Eksperci liczą na to, że Schneider może dopaść tak zwane rozprężenie, no i tak podświadome poczucie spełnienia misji, bo przypominam, ona wcześniej pokonała Arenę Sabalenkę, no właśnie. Eksperci mówią jeszcze coś takiego.
1: Więc ja myślę, że to będzie taki mecz dwóch zawodniczek, które bardzo mało psują.
0: No właśnie, no i oby Maja psuła troszkę mniej. 16:10 mniej więcej start tego spotkania.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
10: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
9: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
15: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
16: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
17: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: I po reklamie.

0: fajni, młodzi, piękni i jeszcze z gitarą. Kuba i Kuba stygnie lato w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Po ostatnim notowaniu gorącej dwudziestki ten duet znalazł się na 18 miejscu. A jak będzie dzisiaj? Nie, jak będzie jutro? Jutro najnowsze notowanie gorącej dwudziestki. Cały czas mam wrażenie, że dzisiaj jest piątek, ale przypominam, Boże Ciało, mamy czwartek. I jutro po 18:00 Michu Sobkowski i nowa lista waszego głosowania. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie na swoich ulubionych artystów. No a być może Kuba i Kuba, nie wiem, polecą na 10:00? Radio SK. Ale to się musicie postarać.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do Teby Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
6: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
13: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
15: Hej, radomianie!
16: Mamy dla was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
17: Zamów taksówkę i odbierz zdrabkę.
16: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
14: To będzie ostatnia reklama.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: I po reklamie.
21: Startujemy z 15. Dzisiaj oprócz Bożego Ciała świętujemy też, uwaga, Dzień Drukarza. Pozdrawiamy wszystkich drukarzy, a do tego, uwaga, Dzień Wolności. No to jak ładnie posprzątacie po obiedzie, to będzie wam wolno poleżeć na kanapie. Tak się umawiamy, Paweł Bogaj zapraszam, Sombr na początek.

Mamo, ja chcę klasyka. Mamy klasyka West. Stereo Love już za nami. Proszę dzisiaj patrzeć w niebo. Taka informacja wpadła mi teraz w oczy. Według ludzi, którzy znają się na kosmosie, w naszą planetę uderzy ogromna fala energii słonecznej. I to nic złego, bo to oznacza, że zorza polarna będzie widoczna nie tylko na północy Polski, ale również w centrum i na południu kraju. Brawo dla nas. Jak nie macie pomysłu na randkę, no to to jest idealna opcja. Szczególnie jak wasz portfel czeka na wypłatę do 10. Radio SK. No tylko gorzej jak będą chmury. Houston, we have a problem.

0: 15.30 na zegarach. Oczywiście hiszpańskie rytmy też w Radiu SK wam gramy. Karol G już za nami. Kto i gdzie dzisiaj słucha Radia SK? Proszę się chwalić, proszę się żalić, no bo wiem, że pracujący też są między nami. Halo, halo.
1: No hej, no my nie świętujemy, niestety pracujemy, no tak jak niektórzy. No i jesteśmy właśnie w Warszawce, w której pada nie tak mocno, ale fajnie nie jest. Także pozdrawiamy serdecznie z Białołęki.
0: Pozdrawiam gorąco. 664-402-302. Tutaj odbieram wasze telefony, ewentualnie głosówki na eskowym Messengerze. Co dzisiaj robicie? Jak spędzacie ten sobotni czwartek?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
15: Oto on. Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
19: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
20: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
21: No co wy, spawane z profili będą git.
22: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
20: Siadek.
22: No co?
23: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

takie światowe duety w Radiu SK lubimy. 6 minut zostało nam do godziny 16. Ja oczywiście polecam włączyć SK jutro, szczególnie po godzinie 22, no bo wtedy swoje sety w SK Live Remix będzie miało dla was wielu znanych DJ-ów, między innymi gość, który no, na wakacyjnych numerach bardzo, bardzo dobrze się zna. No i wy też go znacie. Kaigo przygotował dla was coś specjalnego. Odpalajcie jutro, 22, SK Live Remix. No ja nie mogę się doczekać.

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2 przez 4. Zapraszamy.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
7: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
8: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
7: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
9: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
10: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
11: Wszyscy tutaj to zabawki.
12: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
10: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
13: Eska Toy Story Radio.
14: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
15: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
16: Tylko w kinach od 17 czerwca.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Słyszysz szum wody? To twoje wymarzone wakacje. Hotel i spa po lesie w Białce. Prawdziwy relaks nad jeziorem. Kojące zabiegi, strefa wellness, a także organizacja konferencji i imprez. Hotel i spa po lesie w Białce. Rezerwuj na www.hotelpolesie.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Radom na czasie.
3: Cześć, Sandra Pawłowska. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia radomskiej wiosny literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor radomskiej biblioteki.
4: Wiosna literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku.
3: Radomska wiosna literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych.
5: Rozpoczynamy godzinę 16, a w tej godzinie wyślę kogoś z Was do Santago. Zgłoszenie na SKPL, a jak już się zgłosicie, no to proszę być czujnym i trzymać telefon przy uchu. Za chwilę do kogoś dzwonię, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To są hity na czasie. Na początek The Colors i Italo Disco. No i jeszcze czekamy na Maję Chwalińską.

0: Ja to sprawdziłem, w Kalifornii teraz 17 stopni i ładne słońce.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Kalifornia, 17 stopni, ale u nas w Polsce też nie jest źle. U nas też takie temperatury się zdarzają. Z nami Sebastian, halo.
2: Halo, halo.
0: Sebastian, gdzie ja cię teraz zastałem? Gdzie ty jesteś? Jaka końcówka Polski? Jaki początek? Jaki środek Polski? Gdzie ty jesteś?
2: Malbork,
0: okej, okay. Czyli zwiedzanie, rozumiem, krzyżacy i te historie.
2: Takie, dokładnie.
0: Dobra, ty się zgłosiłeś do naszej akcji SK in the Sun.
2: Tak.
0: Kogo ty byś chciał zabrać, żeby sobie popływać? Sam, z żoną, z dziewczyną?
2: No, z żoną i z parą znajomych.
0: Okej, okay. Ty napisałeś, że twój idealny wakacyjny chill, bo takie było pytanie, to jest przydomowy basenik, tak zwany obwarzanek. Proszę wszystkim wyjaśnić, jak wygląda tak zwany obwarzanek.
2: No, to taki typowy basenik, zazwyczaj kupowany w różnych sklepach dużych.
0: Okej.
2: Okay. Typowo jednorazowy, raz na rok, bo później on już się nie nadaje do niczego, także taki typowy obwarzan.
0: Rozumiem. Ty jeszcze tutaj dopisałeś, że lubisz, jak jest bezalkoholowe mochaito, grill, żona, trójka dzieci i oczywiście SK w tle. Ładnie to napisałeś, to brzmi jak idealny plan. A powiedz, kto jest największym fanem takich rodzinnych wakacji, takich wyjazdów?
2: No, myślę, że żona, bardziej żona niż ja, ale ja zawsze przystaję na pomysły.
0: Okej. No trzeba się zgadzać na to, co nasze kochane kobiczki wymyślą. A kto pierwszy skakuje do basenu? Dzieci czy jednak tata?
2: Zdecydowanie dzieci.
0: Dzieci. No, a myślałem, Sebastian, ty jesteś tutaj taki szalony, że i ty czasami, wiesz, pierwszy pobiegniesz. Ale słuchaj, ja mam dobre informacje. Już mogę to powiedzieć. Gratulacje, wygrywasz zaproszenia dla czteroosobowej ekipy na wielkie rozpoczęcie lata w Santago. To już 20 czerwca, ale nie zostawiamy cię tylko z tym, bo dorzucam jeszcze 500 kieszonkowego. Przyda się?
2: Pewnie, no oczywiście.
0: I do tego fajny nocleg. No to powiedz szczerze, basenik obwarzanek, czy jednak największy park wodny w Polsce?
2: Nie, no, zdecyduję się na największy park w Polsce.
0: No i pięknie. Sebastian, wielkie gratulacje, wygrałeś, bawcie się świetnie, a my lecimy dalej z hitami na czasie za chwilę. BB Rexa.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: 25 minut zostało nam do godziny 17. To oczywiście tytuł bardzo, bardzo dobrze znany, czyli Policeman. Ale jeśli chodzi o ludzi pracujących, no to właśnie, posłuchajcie.
1: W ten piękny, słoneczny, świąteczny dzień moja rodzina odpoczywa sobie na słoneczku. Ja pełnię służbę dla bezpieczeństwa obywateli naszego państwa.
0: Pozdrawiam gorąco, gdzie jesteście, co robicie? 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze, tak jak zrobił tutaj nam dzielny żołnierz. Pozdrawiamy żołnierzy, policjantów, medyków, strażaków. Oni też nie mają wolnego. Radio SK. No i dziękujemy, że jesteście.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Wracamy!
8: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

Violetka z numerem Tańcz na zakończenie godziny 16. Ta dziewczyna potrafi rozbujać publiczność tak samo jak The Black Eyed Peas. Oni już 17 czerwca wystąpią w Warszawie. I uwaga, mamy dla Was podwójne zaproszenia na to właśnie wydarzenie. Zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. Będzie też opcja spotkać zespół. Wow! Radio SK. Ja to chyba najbardziej chciałbym Will.i.am'a spotkać.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, Radom! Macie plany na dzisiaj? Jeśli nie, to już macie! W Leclerc ruszyła właśnie wyprzedaż. Połowę ceny, czyli aż 50% taniej. Płacicie za artykuły fitness, solidne narzędzia ręczne i pojemniki na żywność. T-shirty i polówki męskie taniej o 40%. Meble ogrodowe, żarówki oraz komplety sztućców kupicie teraz 30% taniej. Towar znika szybciej niż poranna kawa. Nie czekajcie! Leclerc. Tanio. To tu.
4: Leclerc.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik, czas na promocję, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
6: Expert taniej masz. Najpiękniejsza plaża na świecie jest w Kozienicach. Plaża, na której króluje zabawa, rekreacja i najlepsze siatkarki w Polsce. Gmina Kozienice, Polski Związek Piłki Siatkowej, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor Enea Wytwarzanie zapraszają na Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. Kozienice 2026. Zobacz i przeżyj sportowe emocje. 6 i 7 czerwca. Kozienice. Wstęp wolny. Poleca Radio SK. Więcej na kcris.pl.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj to zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
14: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
15: Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Maja Chwalińska już za moment zaczyna swoje spotkanie. Jeśli nie mieliście planów na 17, no to właśnie się znalazły. A jak Maja wygra, no to będzie walczyła o finał Roland Garros. Paweł Bogaj, zapraszam. Nie żeby coś, ale ja się strasznie nie mogę doczekać. Cały czas trzymamy rękę na pulsie, sprawdzamy wynik. Zostańcie z Radiem SK. Już teraz Justin Bieber i Nicki Minaj.

Thomas Gray, Rumor Wars, 17 minut po godzinie 17. Od Łukasza dostałem pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich. Ja pracuję i maluję pokój. Pozdrawiam gorąco. No to, mój drogi, jeśli chodzi o malowanie, no to wytrwałości życzę, bo to wiadomo, smugi, nie smugi, to wszystko trzeba poprawiać. Trzymamy kciuki, trzymamy też kciuki za naszą tenisistkę, to zaraz. Ale czytam, słuchajcie, że pewien 19-latek w Ostrołęce chciał odreagować stres driftując na skrzyżowaniu. No i dzięki szybkiej reakcji Straży Miejskiej dostał mandat i odebrano mu prawo jazdy. Ja sobie chyba zrobię w naszym studiu miejsce. Mamy krzesła z kółkami. No i mam zamiar odreagować mecz Mai. Radio SK. Jak na razie pierwszy gem dla Polki.

0: Nelly Furtado w Radiu Eska, 33 minuty po godzinie 17. Cały czas śledzę, co się dzieje u naszej Mai Chwalińskiej. Maja obecnie 114 w rankingu WTA, ma już za sobą 8 spotkań podczas tegorocznej edycji Roland Garros, a to jest kolejne z nich. No i muszę przyznać, ja się nie znam za bardzo na tenisie, ja czytam, sprawdzam relacje wszystkich tych, którzy się znają i muszę powiedzieć, 3-1 w gemach. Tak, jest grany piąty gem, 30-15 dla Rosjanki. Ale trzymamy cały czas rękę na pulsie, sprawdzamy, no i będziemy was informować. Jak tylko Maja zwycięży tego pierwszego seta, no ja będę krzyczał. Mati Fuczyło obiecał, że też.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
11: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
10: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
12: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
16: I po reklamie.

0: Ale na wiejskim festynie też by się to przydało. Dobre, dobre to jest nowe.
1: Jak
0: Olivia Rodrigo. Mati Fuczyło w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy na temat tenisa. Mówię, Mati, a ty się znasz trochę na tenisie? Mati, ja ćwiczyłem,
1: o,
0: proszę
1: tak,
0: pana.
1: Byłem na trzech zajęciach.
0: A, no to czyli masz już jakąś tam wiedzę. Słuchaj, ja nie byłbym sobą, gdybym sobie nie sprawdził,
1: dawaj,
0: ile można zarobić na tym całym interesie.
1: Ile?
0: I można. Słuchaj, jak Maja wygra turniej, ale taki cały finał, to zwyciężczyni Roland Garros otrzyma 2,8 miliona euro brutto. Proszę.
1: Ile?
0: Bardzo ładnie socha zrobiony. Przelicz sobie, to jest mnóstwo pieniędzy.
1: To jest bardzo dużo pieniędzy. Dlaczego ja to wszystko robiłem? Dlaczego ja popełniłem błąd w swoim życiu?
0: No właśnie, przecież mogłeś grać w tenisa, a nie biegać.
1: I biegać tą paletką.
0: Mati, proszę cię. Ale uspokajamy, będziesz tutaj sprawdzał, trzymał rękę na pulsie. Cały czas trwa pierwszy set.
1: Tak jest. I Maja, mam nadzieję, że po wygraną.
0: Ja też mam taką nadzieję.
1: Tak.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Hej, Radomianie!
12: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
13: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
12: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
14: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
15: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
16: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show Skaryszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show Skaryszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
17: No to jedziemy.
18: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
20: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
21: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
22: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
23: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.
27: Radom na czasie.
3: Cześć, Sandra Pawłowska. Czerwiec w Radomiu tradycyjnie upłynie nam pod znakiem wielkiego biegania i historycznych rocznic. Cały czas trwają zapisy na kultowy półmaraton radomskiego Czerwca 76. To nie jest zwykły bieg, to sportowy hołd dla bohaterów radomskiego protestu. Start i meta zlokalizowane będą przy nowoczesnej hali radomskiego Centrum Sportu Przystruga. Oprócz biegu głównego na 21 km organizatorzy szykują też biegi dla dzieciaków oraz tradycyjną rodzinną czerwcową piątkę. Szykujcie formę, zapisujcie się i do zobaczenia na trasie biegu.
28: Imprezka.
29: Imprezka.
28: Imprezka. Imprezka.
0: patrząc na to, że właśnie teraz trwa mecz Maji Chwalińskiej, to prawdopodobnie dziś z tego stresu nie zasnę. Zaglądam na kort i widzę wynik. 5-5 jak na razie. A więc trzymamy kciuki. Maja, do przodu! Ale damy radę, prawda? To jak na razie jeszcze cały czas pierwszy set. Maja właśnie ma piłkę w dłoni i zaraz ją uderzy i miejmy nadzieję, że uderzy ją jak najlepiej. Swedish House Mafia, Wait So Long, to na początek. Ja to Matifu czuło, 18 minęła. Startujemy imprezkę.

To Selena Gomez i Marshmallow Wolves w Radiu SK 9 minut po 18. Cały czas obserwujemy dziś mecz Mai Chwalińskiej, która w półfinale Rolanda Garrosa walczy teraz z panią Schneider. I ta walka cały czas trwa, cały czas mamy tutaj do czynienia z pierwszym setem. Przed chwilą widziałem, jak przeciwniczka Mai krzyczała już z bezsilności, a to oznacza tyle, że naprawdę ten mecz jest bardzo trudny. I myślę, że ja dziś będę zasypiał do takiego dźwięku w głowie. Mniej więcej coś takiego się szykuje i myślę, że to nie tylko ja dzisiaj będę z taką myślą zasypiał. Słuchajcie, cały czas ten mecz trwa, o tym będziemy was informowali, ale informuję was też, że już jutro warto słuchać Radia SK. Przed nami SK Live Remix w kolejnej edycji i po godzinie 20 przyjmujemy antenę z najlepszymi setami od DJ-ów. Po 22 jest State of Trends, ale warto słuchać też po 23 na przykład, bo Kaigo zajrzy na antenę Radia SK ze swoim specjalnym setem. Znacie go z naszej anteny, a teraz poznacie również z tego DJ-skiego setu. Warto to sprawdzić, słuchajcie i bądźcie. A jeśli mało wam tego typu brzmień, to wpadajcie do aplikacji Radia SK, tam cały czas można ją znaleźć. Swoją drogą 6 do 5 dla Mai już teraz.

The Real Slim Shady to Eminem w Radiu SK 20 minut po 18 w czwartek w Boże Ciało, a w Paryżu jest teraz Maja Chwalińska, trwa półfinał French Open. Polka gra z Rosjanką Dianą Schneider i w pierwszym secie na razie 6-6. Panie grają teraz tiebreaka, czyli decydującego w tej pierwszej puli, w tym pierwszym secie i jak na razie 3-2 dla rywalki naszej zawodniczki. Trzymamy kciuki za Maję, aby wszystko poszło dokładnie tak, jakby chciała. Tym bardziej, że to jest jej pierwszy tak ogromny sukces. Jak na razie ona jest już na 30. miejscu takiego światowego rankingu WTA, a jeszcze niedawno była w nim na miejscu ponad setnym, więc to w kilka dni wielki progres. Trzymamy kciuki, aby był jeszcze większy, ale ja jestem już cały zestresowany tym oglądaniem, tym spoglądaniem na tabelę wyników. Pytanie, czy wy macie dzisiaj jakieś rzeczy, które was stresują? A może właśnie odwrotnie? Może jest grill? Może jest relaks? Co się u was dzieje? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym messengerze. Może przy okazji odstresujecie też mnie, bo jednak oglądanie tenisa jest dużo bardziej stresujące niż myślałem. Radio. Komu miałabym powiedzieć, Bledka?

0: Ależ mam dobre wieści. To Bauzaj Magnetyk, 29 minut po 18. Jeszcze tylko jeden set i będzie finał Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska wygrała przed chwilą pierwszy set półfinału Rolanda Garrosa. 7-6 dla Polki. No i właśnie, bardzo trudny mecz, ale Maja jak na razie na takim poziomie, w swoim debiucie na takim poziomie daje sobie radę idealnie, więc jest pięknie. Oby tak dalej, bo właśnie teraz rusza drugi set. Miejmy nadzieję, że będzie równie pięknie. Pierwszy prezent już mamy, a jeszcze dzisiaj będę miał dla Was inny. Czy ktoś z Was chciałby zobaczyć ekipę The Black Eyed Peas na żywo? Oni zagrają 17 czerwca w Warszawie na Warsaw Music Festival, a Wy 17 czerwca możecie zobaczyć i usłyszeć ich na żywo. Mam dla Was podwójne wejściówki na tę imprezę. Na niej też inni artyści. Kto chce, trzeba tylko się zgłosić na sk.pl za darmo, a ja jeszcze dziś zadzwonię do kogoś z Was. I coś mi dzwoni, że za chwilę hymn męskiego grania zagramy. Nareszcie.
1: Reklama.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
7: Radom, Słowackiego 84.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie. SK.

To Flora i Maciej Musiałowski w Estę, tak brzmi imprezka z Eską. 16 minut przed 19 mam dla was zdecydowanie więcej hitów, ale zanim o tym, to niezłym hitem jest też to, co sprawdziłem przed chwilą. Trafiłem w internecie na artykuł, w którym jest napisane, ile Polska ma złota. To jest już ponad 610 ton, wartych ponad 320 miliardów złotych. No i tym samym jesteśmy wśród 10 krajów, które złota mają najwięcej. I tutaj chciałbym zgłosić reklamację, bo sprzątałem dziś w szafach. No właśnie, sprawdziłem wszystkie rzeczy w swoim mieszkaniu i nie znalazłem nawet malutkiej sztabki. A co Uma i w półfinale Rolanda Garrosa? Pierwszy set wygrała, w drugim jak na razie 2-1 dla rywalki.

0: Aleph Arben, René Miller i Body Talk. Ależ się dzisiaj dużo dzieje, dużo naprawdę. W końcu niektórzy weekend zaczęli wcześniej, bo dzisiaj inni dzielnie teraz pracują, na przykład Maja Chwalińska. Ona biega jak rakieta, z rakietą na korcie w półfinale French Open. Pierwszy set dla Polki, drugi trwa jak na razie 3-2 dla Rosjanki. Ja jestem zmęczony od samego oglądania i zestresowany bardzo. Ale inni dzisiaj robią zdecydowanie inne rzeczy. Kinga wysłała do nas głosówkę na eskowy Messenger i teraz ją zagram.
1: Pozdrawiamy z imprezy urodzinowej Arletki, która kończy dzisiaj 62 latka.
2: Nie zmieniaj się, bądź zawsze cały czas taka sama, uśmiechnięta.
1: I wszystkiego najlepszego, 100 lat albo i 200.
2: O. Żyj nam 200 lat!
0: Jak pięknie. No to co, wszystkiego pięknego i wysyłamy eskowe gadżety urodzinowo. W końcu prezent musi być. Radio SK. I hity też zagramy urodzinowo za chwilę.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
5: taniej masz. Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
6: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
7: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
6: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
8: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Wracamy!
12: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
13: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
12: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Taylor Swift nagrała piosenkę do filmu Toy Story 5. Animacja trafi do kin 17 czerwca, ale promujący ją singiel usłyszymy już jutro. Taylor napisała w sieci, że od dziecka jest fanką tej serii, a jej filmowy kawałek nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Zdradziła też, że napisała go zaraz po obejrzeniu pierwszych fragmentów Toy Story 5. Piosenka ma być podobno jej powrotem do muzyki country. A przy okazji przypominam, że w naszej radiowej apce oraz na sk.pl czeka SK Toy Story Radio, czyli stacja prowadzona przez zabawki. Nie brakuje tam głosów znanych z naszej anteny, na przykład mojego, chociaż w nieznanym dotąd wydaniu, a programy przeplatane są hitami z filmów Disneya i Pixara. Kaigo przygotował specjalny set dla Radia SK. Zagramy go jutro o 23:00 w SK Live Remix. Przypomnę, ten kultowy dla fanów muzyki klubowej program wrócił na naszą antenę po niemal dekadzie. W każdy piątek od 20:00 gramy wam najpierw mix najlepszych hitów na czasie, potem stery przejmują imprezowi mistrzowie. O 22:00 Armin van Buuren gra swoje Estate of Trends, a potem mamy kolejnych światowej sławy DJ-ów. Jutro będzie to m.in. właśnie Kaigo.
11: Imprezka.
17: Ustaliliśmy przed chwilą, że muzycznie wprosiłem się na urodzinową imprezę. W końcu były życzenia, a to oznacza, że imprezka z SK pasuje wszędzie tam, gdzie humory dopisują. To ja zadbam o to, aby dopisywały jeszcze bardziej Blackpink i Jump. Tak, zaczniemy. Matif uczyło, 19:00, gramy.

Nim zajdzie słońce, to Smolasty i Doda, 8 minut po 19. Wiem, że miejscami słońca to dzisiaj bardzo brakowało, ale z tego co widzę po wiadomościach, które wysyłacie na eskowym Messengerze, to słońce doleciało. No bo z tego co widzę, u wielu z was to naprawdę przyjemny dzień, taki weekendowy. A patrząc na zdjęcia, mam nawet wrażenie, że dzisiaj jest taka dodatkowa majówka w czerwcu. Zaglądam na kort, Maja Chwalińska gra tam teraz z Dianą Schneider w półfinale Rolanda Garrosa. To jest jej życiowy sukces, już samo to, że znalazła się w półfinale, ale oglądam to zachwycony, jak transmisję Łatwoganga jakiś czas temu. I właśnie, Maja wygrała pierwszy set, w drugim na razie 4-3 dla rywalki, choć zbliżamy się do ewentualnego 4-4. Właśnie, rywalka była przed chwilą masowana, miała jakieś problemy, więc dzieje się, a mecz trwa już długo, bo jest bardzo, bardzo, bardzo zacięty. Co u was dzisiaj? Czy u was też jakieś zacięte walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może razem sobie z tym jakoś poradzimy, co? I przyjdą lepsze czasy, albo better times po angielsku. Robin Schulz, Barbs, tak gramy w Radiu SK.

Shakira, whenever, wherever. A ja mam bardzo dobrą wiadomość. A ta dobra wiadomość brzmi: Polka Maja Chwalińska zagra w finale Rolanda Garrosa. Właśnie teraz, jakieś 30 sekund temu, Maja wygrała swój pierwszy półfinał Wielkiego Szlema i wygrała z Dianą Schneider 2-0 w setach, 7-6 w pierwszym i 6-4 w drugim secie. Właśnie teraz spoglądam i widzę, jak Maja płacze. Mam wrażenie, że nie tylko ona teraz płacze. Ja też, szczerze mówiąc, czuję łezkę w oku. Nie wiem, czy ona zaraz się nie wydostanie. Piękna sprawa, teraz zagram dźwięk, żeby móc popłakać. O! Takie brawa się teraz należą Mai. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo wzruszony. Myślę, że Maja równie mocno wzruszona jest. Trzymamy kciuki w takim razie za finał. Ten finał już bardzo niedługo z Mirą Andrejewą. Trzymamy kciuki, aby to się wydarzyło jak najlepiej dla naszej reprezentantki. To już w sobotę, 6 czerwca, finał Maja Chwalińska i Mira Andrejewa. O, jaka piękna historia. To co? Gramy dalej. Radio SK. Kygo, Kali, T. Griffin, Save My Love. Maja, bardzo dziękujemy za te emocje i prosimy o więcej.

0: 54 Trey Talk to You to jeden z hitów, na które możecie głosować na SK.pl w gorącej dwudziestce. Już jutro po 18:00 Michu Sławkowski razem z wami odliczy 20 najlepszych kawałków. 29 minut po 19:00, a Maja Chwalińska zagra w finale Rolanda Garrosa. Jak to pięknie brzmi, prawda? Nasza tenisistka przed chwilką pokonała Dianę Schneider w półfinale. Położyła się na paryskiej mączce, rozpłakała się, publiczność krzyczała. Dziennikarz pytał o to, jak się czuje. Maja powiedziała, że sama jeszcze nie wie, co się dzieje. I my się nie dziwimy, ale ta bajka cały czas trwa. W sobotę wielki finał. Miejmy nadzieję, że Maja ma już zarezerwowany hotel. W końcu, gdy dostała się do ćwierćfinału, to mówiła, że nie ma rezerwacji. Ale... no to może pogadajmy chwilkę o tym sukcesie. Maja w ostatnich dniach podskoczyła o 116 pozycji w rankingu tenisistek i dziś znalazła się w nim już na 14 miejscu na świecie. Finał w sobotę. No to co? Mam jedno do powiedzenia.
1: No brawo!
0: No brawo!
2: Brawo!
0: No jasne, że brawo. Za chwilę fuka i Vito Bambino i zabiorę cię tam.
3: Autopromocja.
4: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
5: Odpalamy SK Toy Story Radio.
6: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
7: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
8: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
9: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
10: Już chwileczkę, bez paniki.
5: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Hej, co u ciebie?
18: Zapisałem się do TB Edukacja.
17: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
18: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
17: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
18: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
17: Też bym tak chciała.
18: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
17: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
19: Najpiękniejsza plaża na świecie jest w Kozienicach. Plaża, na której króluje zabawa, rekreacja i najlepsze siatkarki w Polsce. Gmina Kozienice, Polski Związek Piłki Siatkowej, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor Enea Wytwarzanie zapraszają na Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. Kozienice 2026. Zobacz i przeżyj sportowe emocje. 6 i 7 czerwca. Kozienice. Wstęp wolny. Poleca Radio SK. Więcej na kcris.pl.
20: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
21: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
22: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką w branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
23: I po reklamie.
3: Esko.

Heart Skips a Beat, tak się to nazywało, Immersive Rizzle Kicks. Ej, 15 minut do 20, to jest imprezka w czwartek, 4 czerwca. Dzisiaj piękne rzeczy się dzieją, w końcu Maja Chwalińska zagra w sobotę w finale Rolanda Garrosa. Ale teraz mam do was inne pytanie. Co powiecie na ślub na stacji kolejowej? Takie rzeczy już niedługo będą możliwe. Chodzi o to, że jeden z zabytkowych polskich dworców ma przejść remont. To w Gronowie Elbląskim, a więc w Warmińsko-Mazurskim. I ten dworzec ma teraz mieć kilka różnych funkcji. Na parterze to już tak standardowo. Poczekalnia, automaty z przekąskami, biletomat, toalety itd., itd. Ale będą też inne funkcje w tym budynku. I w jednym z pomieszczeń będzie można wziąć ślub. Ja już widzę, jak to może działać. Czekamy na pociąg, jest opóźnienie. No to w ramach zabicia czasu może weźmiemy ślub. Po prostu zamiast zmieniać peron, można zmienić stan cywilny albo jedno i drugie.

jeszcze raz Marisa i Odkochaj w Radiu SK. 6 minut do 20 to jest imprezka. Maja Chwalińska, uwaga, zarobiła już prawie 6 milionów złotych. To za dojście do finału Rolanda Garrosa. Jeżeli wygra też tam, to będzie tych milionów prawie 12. Cokolwiek się wydarzy, to emocje, które dostarczyła nam ta zawodniczka, są piękne i są warte wszystkiego. A tak przy okazji, to Maja może sobie teraz kupić piekielnie dużo rakiet do tenisa i nawet nie sprawdzać, czy dostawa jest darmowa. U nas zaraz Dracula i Tame Impala.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
6: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Najpiękniejsza plaża na świecie jest w Kozienicach. Plaża, na której króluje zabawa, rekreacja i najlepsze siatkarki w Polsce. Gmina Kozienice, Polski Związek Piłki Siatkowej, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor Enea Wytwarzanie zapraszają na Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. Kozienice 2026. Zobacz i przeżyj sportowe emocje. 6 i 7 czerwca. Kozienice. Wstęp wolny. Poleca Radio SK. Więcej na kcris.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
11: I po reklamie.
1: Radom na czasie.
12: Cześć, Sandra Pawłowska. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą pomóc bezdomnym psiakom. Już 14 czerwca ruszy w Radomie bieg na 6 łap. Ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Radom włączył się w biegu po raz 6, mówi Adelina Szczerbińska, koordynatorka.
13: Warto przyjechać właśnie też zobaczyć, jak one się jednak na człowieka otwierają, jak one tego potrzebują. Niezwykłe chyba jest po zakończeniu akcji biegu i spacerów ta cisza, która w schronisku panuje, jak one są po prostu zmęczone, wybiegane, wyspacerowane i po prostu idą sobie już spać.
12: Bieg na 6 łap w niedzielę 17 kwietnia, start o 10:00. Na bieg obowiązują zapisy, szczegóły na sk.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Zaczął się czerwiec, a to oznacza, że na dobre rozkręcą się m.in. letnie festiwale. Przed nami Warsaw Music Festival. Przez 3 dni na stadionie warszawskiej Legii usłyszymy miks najróżniejszych gatunków muzycznych. 13 czerwca bardzo klubowo zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Benny Benassi. 17 czerwca hity, które znamy od lat, bo gwiazdą wieczoru będzie zespół Black Eyed Peas. Ale na scenie nie zabraknie też braci Kacperczyk, Tripsa, Maliana i Majtisa czy Calviego i Remiego. A więc imprezownia pod słynnym Explosion. 20 czerwca do Warszawy przyjedzie Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego State of Trance. Line-up znacznie większy. Szczegółów szukajcie na sk.pl. SK jest patronem tego festiwalu. Czerwiec to także początek trasy męskiego grania. Pierwszy przystanek w ostatni weekend miesiąca w Żywcu, a już w ten weekend swoją kolejną stadionową trasę zacznie Dawid Podsiadło. Obrotowy tour to nazwa trasy. Zacznie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kolejne weekendy to Poznań, Gdańsk i na finał PGE Narodowy w Warszawie. Na dobre zaczęła się też nasza letnia trasa. W czerwcu SK Music Tour zawita m.in. do Czeladzi, Buczka, Nowogardu i Kołobrzegu.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
15: A czy ktoś z Was chciałby zobaczyć The Black Eyed Peas na żywo? To jest ostatnia chwila na to, aby zgłosić się do konkursu na SK.pl i zaraz dzwonię do kogoś z Was z biletami. No i dzwoni mi to, że gram hitem. Tame Impala, Jenny i Dracula. Minuta po 20:00, Mati Fuczyło, cześć!

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

piękny świat. Ten od Gipsa i Kiełasa, 11 minut po 20 to jest imprezka, ale ten nasz i wasz świat też może być piękny. Wesce się na tym znamy i mam na to dowody. Zaraz o nich opowiem, ale mam takie pytanie, czy komuś dzisiaj brakuje słońca? No właśnie się dowiedziałem, że tak naprawdę to słońca nam zabraknie na chwilę 12 sierpnia. Wtedy szykuje się pierwsze od ponad 25 lat pełne zaćmienie słońca w Polsce, a ja teraz uważam, że słońce spróbuje nie zakrywać, tylko odkryć, żeby było cieplej, żeby było letnio, żeby było przyjemnie. Wesce codziennie sprawdzamy, w jaki sposób wy wrzucacie na luz w wakacje i jak rozkręcacie lato przez cały rok. Zgłoszenia już teraz na sk.pl, a co jest do zgarnięcia? Zaproszenie dla całej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago z noclegiem, a do tego 5 stówek kieszonkowego. Radio SK. A do tego zgłoszenia za darmo na sk.pl. Shimza, Arco, Kasango, Fire.

0: To jest niezły hit, prawda? Rihanna, Rude Boy w Radiu SK 20 minut po 20. Ale wielkie hity będzie można usłyszeć też już niedługo na żywo. 17 czerwca na Warsaw Music Festival wystąpi legendarna ekipa The Black Eyed Peas. Zresztą już teraz słyszycie podkład jednego z ich hitów. O tak, i na sk.pl możecie zgłaszać się do konkursu, w którym można zgarnąć zaproszenia na cały dzień tej imprezy. I dokładnie tak zrobiła też Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witaj.
0: Słuchaj, napisałaś, że dużo rzeczy u ciebie się ostatnio dzieje. To powiedz mi, co to są za plany?
1: Oj, niestety plany finansowe, ponieważ mam w tym roku 20-lecie ślubu z mężem, jego urodziny syna, urodziny moje. Wszystko w jednym czasie, w jednym miesiącu w lipcu. Remont pokoju dziecka i jeszcze prawo jazdy syna.
0: Wow, wow, wow. Aga, to ja mam taki pomysł. Robimy tak. Syn po zdaniu prawka, jeżeli zrobi to teraz, zaraz już, to zawozi ciebie i męża z okazji jego i twoich urodzin i waszej rocznicy na koncert The Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival. Brzmi dobrze?
1: Bardzo dobrze.
0: No, to jesteśmy umówieni w takim razie, bo dwie wejściówki lecą do ciebie, Aga. Bawcie się dobrze.
1: Dziękujemy bardzo i tylko pozdrawiam Klaudię i Kamila.
0: Pozdrawiamy też. A wy słuchajcie Eski i zgłaszajcie się, bo jutro do zgarnięcia będą wejściówki z możliwością spotkania członków zespołu.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba w imprezce. Pół godziny do 21. A czy u was dzisiaj grillowo, a propos tego stygnącego lata? Może coś innego stygnie teraz na grillu i trzeba szybko pałaszować, szybko jeść. Dostałem kilka zdjęć, kilka filmików i troszkę wam pozazdrościłem. Ale chętniej jeszcze pozazdroszczę, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Powiedzcie, jak wy spędzacie ten nietypowy czwartek, bo dla wielu to jest już początek weekendu. A ja słuchajcie, widziałem przed chwilą zapowiedzi dotyczące płacy minimalnej. Ma pójść w górę od stycznia i według propozycji ma wynieść niecałe 5000 zł brutto. To jest skoko jakieś 180 zł, no czyli tak w sam raz na zatankowanie kosiarki ze dwa razy. Radio SK. Save my love, Marshmallow, Ellie Goulding i Avaion, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i te

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.

0: Somber i 12 to 12. I 14 minut do 21, to jest imprezka. Ależ dzisiaj jest dużo sportowych emocji. Zresztą wczoraj też, chociaż wczoraj to najbardziej emocjonujący moment był na samym końcu, kiedy ta piłka przefrunęła przez pół boiska spod stóp Przemka Wiśniewskiego i prosto do bramki. Ale dzisiaj też emocje w tenisie i to ogromne. Maja Chwalińska zagra w finale French Open w sobotę, to po dzisiejszym wygranym spotkaniu. A za chwilę jeszcze nasi lekkoatleci wystartują w Rzymie o 21 w Diamentowej Lidze, więc trzymamy kciuki z całych sił. Ja tymczasem pytałem o to, czy dzisiaj grillujecie, czy coś tam wam przypomina. Przypadkiem nie stygnie na tym grillu. Adam się nagrał na eskowym messengerze.
1: Tak, u mnie nie tyle co stygnie, a schnie gładź. Jeszcze tylko przeszlifować i pomalować. Taka imprezka. Oczywiście w rytmie muzy z Radia SK.
0: Adam, jesteś bardzo dzielny, a ja dmucham, żeby wyschło jak najszybciej. Radio SK. I Sylwia Grzeszczak też to robi. Och i ach, tak nazywa się ten hit.

0: To cały czas jest nowością, my gramy ją w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Hugo, Email Angels, Ultra 90, Movin' to the Sun. 4 minuty przed 21. Widziałem prognozy pogody na jutro i powiem krótko, wolałbym ich jednak nie widzieć. Miejcie oczy i parasole otwarte. Justin Bieber, Nicki Minaj, Biorę na bit, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Release już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Jakości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z telekartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
6: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
7: To będzie ostatnia reklama. Imprezka.
8: Startujemy z kolejną godziną imprezki w Radiu SK. Mam taką informację. Clint Eastwood ogłosił, że idzie na emeryturę i nie będzie grał już w filmach, reżyserował ich i tak dalej. Clint Eastwood ma 96 lat, więc jego dorobek to już bardziej kronika historyczna niż CV. No w każdym razie my życzymy cudownej emerytury i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, Björn The Beach, a ja to Mati Fuczyło. 21 się zbliża, cześć!

Gips i Kukomi. Ty masz. I to w zeszły poniedziałek było pierwsze miejsce Rap 20. Na SKPL możecie głosować na swoje ulubione rapowe hity, a w poniedziałek o 23.00 zapraszam do słuchania i razem odliczymy. Wcześniej za to obliczenie 20 hitów w gorącej 20 to już jutro o 18.00. Ostatnio na pierwszym miejscu był hymn tegorocznego męskiego grania, czyli nareszcie od Vito Bambino, Zali i Igora Herbuta. A co pierwsze będzie jutro? Sprawdzimy to. Za to po gorącej 20.00, po 20.00 startuje SK Live Remix. Jak co piątek najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. To m.in. Armin van Buuren i jego State of Trance, ale jutro będzie też set od Kaigo, który przygotował coś specjalnie dla nas, więc słuchajcie wesce aż do 3.00 nad ranem. I w apce Radia SK tam gramy klubowe hity przez całą dobę. Radio SK. A 12 minut po 21.00 gram Damiano David i Zombie Lady.

20 minut po 21 to sezon od Dawida Podsiadły. Ten pan kilka dni temu wypuścił nowy hit. Mogliście premierowo usłyszeć go w Radiu SK już o północy, bo wszystkie hity zaczynają się wesce, ale u nas może też zacząć się wasze gorące lato przez cały rok. W tym i przyszłym tygodniu czekamy na wasze historie o tym, jak wy wrzucacie na luz i o tym, co robicie, aby gorące lato mieć przez 12 miesięcy, a nie tylko przez chwilę. A co? Na SK.pl są zgłoszenia bezpłatne, a u nas są nagrody. To zaproszenie dla całej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago z noclegiem, a do tego 5 stówek kieszonkowego. A do tego gram How Deep Is Your Love, Calvin Harris, This A Place.

Teddy Swims i Mr. Know It All. 26 minut do 22. Co powiecie na to, aby wypuścić trochę żółwi na pustynię? Wiem, że mogłem zabrzmieć, jakbym mówił jakimś takim dziwnym, niezrozumiałym slangiem, ale mówię serio, właśnie przeczytałem o tym, co jakiś czas temu zrobili naukowcy. Oni kilka lat temu wypuścili 500 żółwi pustynnych na skraj Sahary. Po 5 latach okazało się, że w miejscach, w których wcześniej sadzenie roślin nie udawało się, no to teraz tam rosną roślinki. Co się stało? Jak się okazuje, nie chodziło wcale o ich sadzenie i próby i tak dalej, tylko o kopanie nor przez żółwiki i dzięki nim sytuacja się poprawiła. Czyli naukowcy kombinowali przez lata, a żółwie przyszły, zrobiły swoje i jeszcze wygrały wyścig z naukowcami. Radio SK. Zostańcie ze Skąd Jamelia, zaraz w imprezce.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
5: I po reklamie.

Radio. Radio SK. No hesitation.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Autopromocja.
1: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Radio SK.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie.